zvadarova purukere vanodikana vorachimusambike tazwa kuimba kwenga kwakashitegore ule chete yaya Rosa ateridoreno renga romare tazivana nyamasi mangwana atina nemweji tamkachina mamuna zvingaita waya. Samsambipo ndona masoko emaedo makuru majiprovincia nakona kuita matatu sofala manika menengereno ingembani shikubed tiuchapepa.